Adum Manto. Hey, Adum Marakwa. Oh, oh, oh, oh. Hey, Radimin Fawasi, ya no